słyszysz Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar. To śpiewają chłopcy z naszego pueblo. Jutro w świcie idziemy w świat. Wód wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje.

Już w tym chłopców odchodziło z naszego pueblo i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.